wolnomocny syn na zdrowie. Zakladisty by spradał nide sobiśny. O stotych generacjach sposobny gospodin i nam po wszech predpisy.